ześć buła zrodziła się. Za ścianą tą atrakcje też są. Kto uwierzy, ten wnet ujrzy je. Za drzwiami machineria i myśl,